Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Ciemność za oknem gęstnieje jak tania smoła, a ty wciąż tkwisz w tym cyfrowym czyśćcu, słuchając szumów X-Vibe. Czy wiesz, że w 1986 roku, kiedy świat zachwycał się nowinkami, pewna firma produkująca lalki wpadła na genialny pomysł stworzenia zabawki o imieniu Teddy Ruxpin, która czytała bajki, ruszając oczami i buzią w rytm ukrytej w plecach kasety, co w tamtych czasach budziło w dzieciakach czystą grozę, bo sprzęt często zacinał się, wydając z siebie demoniczne, zwolnione charczenie, brzmiące jak wyrok śmierci wypowiadany przez pluszowego niedźwiedzia. To właśnie ten absurdalny bit rzeczywistości, w którym technologia zamiast bawić, fundowała traumy na lata. A teraz Chris Brown prosi, żeby go nie budzić, co przy obecnym stanie świata wydaje się jedynym sensownym wyjściem, więc lećmy z tym w X-Wa.

Marek z Radomia nie śpi, bo jego chomik uprawia maraton w Kołowrotku, a on sam próbuje zrozumieć, czy to na-na-na to faktycznie instrukcja obsługi tej nocy, czy tylko dźwięk, który wydaje mózg, gdy kończy mu się prąd. Lecimy z tym w radiu X-Vibe. Peggy Go. It goes like na-na-na. Dla Marka.

W latach 80. pewien facet wygrał w loterii dzięki algorytmowi, który wygenerował liczby, analizując przypadkowe szumy w starym telewizorze, co brzmi jak przepis na obłęd w Nightmarek. Ale hej, matematyka to też rodzaj czarnego humoru. Więc w X-Vibe serwujemy teraz Vox i ich bananowy song, bo ten egzotyczny beat to jedyny owoc, którego potrzebujesz tej nocy.

słuchasz Radia X-Vibe. Mamy więcej dobrych kawałków niż twój szwagier sprawdzonych sposobów na biznes. I w przeciwieństwie do niego, dotrzymujemy słowa.

dobra, wbijaj fotel, bo w X-Vibe serwujemy dzisiaj niezły odlot z czasów, gdy internet ledwo zipał, a ludzie wciąż wierzyli w magię telewizji. W 1987 roku niejaki Max Headroom, wygenerowany komputerowo prezenter, stał się ikoną, ale prawdziwa jazda zaczęła się w 1987 roku w Chicago, kiedy nieznany sprawca w masce przerywał sygnał stacji, wygłupiając się do kamery w rytm dziwacznego bitu, zostawiając wszystkich w totalnym osłupieniu. Do dzisiaj nikt nie wie, kto to był, a sprawa pozostaje czystym absurdem w świecie technologii. Trochę jak życie, które pędzi, nawet jeśli nie masz pojęcia, w którą stronę. Czas na trochę energii w X-Vibe. Leci Neyo i Pitbull z Time of Our Lives.

0: X-Vibe. Radio takie trochę inne.
1: Zegar nie kłamie. Kolejna godzina życia za tobą. Sprawdź, przy czym będziesz ją marnować w X-Vibe.

Marek z Pragi analizuje od 3 godzin, czy jego hej w windzie było zbyt entuzjastyczne, co w jego głowie urosło do rangi narodowej katastrofy, więc na tę aurę niepokoju leci halo od Beyoncé. Dosłownie, bo chyba tylko boska interwencja wyjaśni ten stan. W radiu X-Vibe. Beyoncé, halo. Dla Marka od Marka. Trzymaj się w tym obłędzie.

Płacisz ZUS? Płacisz za paliwo? Płacisz paragony grozy? Przynajmniej u nas muzyka jest za darmo. I to jaka? Radio X-Vibe.

znowu tu jesteś, choć pewnie wolałbyś spać, ale najwyraźniej twoja podświadomość ma inne plany, więc witaj w Nightmarek, gdzie rzeczywistość zawsze jest odrobinę krzywa. Czy wiesz, że w 1982 roku pewien człowiek uznał, iż najlepszym sposobem na promocję filmu o przybyszach z kosmosu będzie wysłanie w przestrzeń radiowego sygnału z muzyką, co brzmi jak przepis na międzygalaktyczne kłopoty? Bo kto przy zdrowych zmysłach zaprasza do siebie istoty, które pewnie nie znają pojęcia litości? A jednak tak właśnie zrobiono z E.T., licząc na to, że obcy mają dobry gust muzyczny. Teraz Lost Frequencies, Elie Duhe oraz X Ambassadors serwują Ci Back to You, a Ty łap rytm w X Vibe.

znowu siedzisz po ciemku i gapisz się w ekran, więc wiedz, że w 1986 roku twórcy filmu Poltergeist musieli być albo kompletnymi szaleńcami, albo po prostu oszczędzali na rekwizytach, bo w scenie z basenem pełnym szkieletów w X-Vibe

Nikt nie mrugnął okiem na fakt, że użyto prawdziwych ludzkich kości, bo były tańsze niż plastikowe odlewy od specjalistów od efektów, co brzmi jak przepis na klątwę, ale w sumie pasuje do tej chorej dekady, gdzie nikt nie pytał o zgodę zmarłych na udział w produkcji. Więc teraz w czasie audycji przywołamy trochę mroku w rytmie, który idealnie pasuje do tego absurdu. Teraz Iwan i Delfin i ich... Jej czarne oczy lecą w X-Vibe.

2004 roku podczas premiery filmu o Harry Potterze pewien młody aktor dla żartu zamknął się w sejfie i przez pomyłkę zablokował mechanizm na wiele godzin. Prawie udusił się w ciemnościach, czekając na ratunek. Cóż, sława bywa duszna, zupełnie jak ten beat w Nightmarker. Pora na trochę elegancji w X-Vibe. Justin Timberlake i Jay-Z, Suit and Tie.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Znowu tu jesteś, choć w sumie nie wiem, czy to powód do dumy, czy raczej początek końca twojej produktywności. Ale hej, w X-Vibe przynajmniej nie musisz udawać, że masz plan na życie. W 1986 roku pewien gość wpadł na genialny pomysł, żeby stworzyć pluszową zabawkę, która potrafiła podsłuchiwać dzieci, a potem odtwarzać ich głosy w środku nocy, co naturalnie kończyło się z zawałami u rodziców, bo lalka o imieniu Teddy Ruxpin brzmiała jak opętany przez demona sprzedawca ubezpieczeń. Technologia miała być innowacją, a wyszła z tego tania groza, której nie powstudziłby się żaden reżyser klasy B. Więc jeśli teraz czujesz, że coś na ciebie patrzy z kąta pokoju, to pewnie tylko twój stary odtwarzacz płyt. Teraz Chris Brown i Drake oraz No Guidance w X-Vibe.

Tu Radio X-Vibe, które nie potrzebuje pozwolenia. Jak miś, system się zmienia, a my jesteśmy.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Ej, Zenon z zazdrości tutaj, wiesz, sprzątam właśnie po przeprowadzce do nowego, ale tak mnie naszło na wspominki o moim pierwszym mieszkaniu, że muszę usłyszeć Begin od Imoneskin, a tylko to mi poprawi humor w tym bałaganie na Radio X-Vibe.

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

roku 1982 twórcy filmu Poltergeist użyli prawdziwych ludzkich szkieletów zamiast plastikowych rekwizytów, bo były tańsze, co brzmi jak obłędny żart z zagrobu. W X-Vibe serwujemy ten niepokojący beat dla twoich uszu, żebyś nie zasnął zbyt szybko. Teraz Goja i utwór Mój płyną prosto w noc w Radiu X-Vibe.

0: us is waiting.
1: Znowu tu jesteś, choć pewnie wolałbyś spać, ale mrok ma w sobie ten dziwny magnetyzm, który nie pozwala oczom się zamknąć, więc posłuchaj o roku 1986, kiedy w filmie Poltergeist 2 zginęła aktorka grająca babcię, a potem jeszcze kilka osób z obsady odeszło w dość mrocznych okolicznościach, co dało początek legendzie o klątwie, choć pewnie to tylko zbieg okoliczności, bo świat bywa absurdalnie złośliwy bez żadnych nadprzyrodzonych sztuczek, tak jak ten beat, który zaraz wjedzie w X-Vibe i sprawi, że zapomnisz o duchach przeszłości, bo w czasie audycji liczy się tylko ten konkretny moment, więc daj się ponieść po Aimil, Paul Hawksworth oraz Saxena w Love You Like That. To idealny soundtrack na ten niepokój. Leci to w

Kolejna porcja mroku płynie w eter, a ty znów utknąłeś w objęciach nightmarek, gdzie rzeczywistość wygina się szybciej niż plastikowa kaseta w pełnym słońcu. Czy wiesz, że w roku 1987 pewien inżynier wpadł na genialny pomysł wszczepienia chipa do głowy psa, żeby ten mógł zdalnie sterować domowym ekspresem do kawy? Co oczywiście skończyło się totalnym obłędem, bo zwierzak zaczął parzyć wrzątek na każdego kuriera w okolicy. To klasyk absurdu, który smakuje lepiej niż ta zimna kawa, którą masz w kubku, więc odpuść sobie próby zrozumienia świata i po prostu daj się nieść przez X-Vibe, bo teraz Tory Lanez oraz Rich the Kid i ich Talk to Me wpadają w twoje głośniki z energią, która budzi umarłych w X-Vibe.

Pogoda taka, że nic, tylko się położyć. No chyba, że masz X-Vibe. Wtedy możesz chociaż udawać, że masz energię. Albo przynajmniej tupnąć nóżką w korku.

Słuchajcie, tu Gracjan z Gąsek. Ręce mi się trzęsą, bo zaraz muszę kończyć ten remont, ale puśćcie mi wreszcie Greatest Day, Robin Schulz Rework w wykonaniu Take That, Robin Schulz, Callum Scott. Ratujcie mnie w Radio X-Vibe.

0: A teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Siedzisz tam pewnie w ciemnościach, gapiąc się w ekran, nie wiedząc, że w 1986 roku pewien gość wpadł na genialny pomysł wypuszczenia na rynek gry wideo opartej na filmie Teksańska masakra.

Zakrapiłą mechaniczną, gdzie sterowałeś psychopatą biegającym z narzędziem po farmie, co w tamtych czasach było totalnym obłędem, nie do przyjęcia dla rodziców, więc pudełka kurzyły się na półkach, bo nikt nie chciał kupować czegoś, co sprawiało, że czułeś się jak morderca w swoim własnym salonie. A teraz ten kawałek kodu jest warty fortunę i stanowi czysty, czarny absurd, w którym utonęliśmy wszyscy po uszy. Więc teraz przyda się trochę mrocznego klimatu, bo Pezel i Nun serwują ukryty w mieście krzyk w X-Vibe.

stoisz w korku na trasie szybkiego ruchu? Gratulujemy wyboru. My przynajmniej gramy tak szybko, że masz wrażenie, że się ruszasz. X-Vibe.

zegar właśnie wskazuje moment, w którym rozsądek definitywnie bierze wolne, a ty zostajesz sam z tym dziwnym uczuciem, że ściany w pokoju jakoś dziwnie się przybliżyły. Pamiętasz rok 1982 i premierę filmu Poltergeist? Ekipa filmowa nie bawiła się w półśrodki i użyła prawdziwych ludzkich szkieletów, bo były tańsze niż gumowe repliki z rekwizytorni. Ktoś uznał, że to świetny pomysł, żeby aktorzy biegali po planie wśród autentycznych trupów, co zresztą tłumaczy, dlaczego ich przerażenie w filmie wygląda tak przekonująco. Czasem rzeczywistość bywa bardziej makabryczna niż scenariusz, a ty wciąż próbujesz zasnąć w tym swoim bezpiecznym łóżku. To był Nightmare. A teraz Loud Luxury oraz Brando serwują Buddy.

0: że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

kręcisz się right round jak chomik w kołowrotku, aż w końcu musisz open your mind na to, że puszczam ci to trzeci raz dzisiaj. Wybacz, to jedyny sposób, żebyś przestał wariować. Radio X Vibe. Open your mind.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl.

0: To był Taste Sabrina Carpenter w X-Vibe.
1: Czy wiesz, że Sabrina zaczynała karierę od dubbingowania kresówek, zanim w ogóle weszła na scenę? Następne hity dla pokolenia X. A teraz czas na Mike Plus The Mechanics w Radiu X-Vibe.

0: sorry, mamy taki klimat.
1: Nawet jeśli jest zimno, pada albo wieje, to w głośnikach jest słońce. Radio X-Vibe, gramy co chcemy, nawet pogodę mamy lepszą.

dostałem wiadomość od Marka z dzielnicy Mokotów, który dedykuje ten utwór sąsiadowi z dołu, bo najwyraźniej nie rozumie on, że skoro Fight Song to utwór o walce, to powinien wreszcie przestać toczyć ze mną bój o to, czyje auto ma prawo stać na wspólnym podjeździe. Ten manifest o zaciętości w słusznym boju leci w radiu X-Vibe. Rachel Platten i jej Fight Song. Od Marka dla sąsiada, który najwyraźniej potrzebuje przypomnienia, że moje miejsce jest święte.

Twix Vibe. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego korki w mieście są dokładnie tam, gdzie akurat jedziecie? My też nie. Po prostu gramy muzykę.

Skoro iSpa już Cię namierzyło, czas wyjść z ukrycia. Lepiej pogadaj z nocą, bo z tymi ludźmi na mieście i tak się nie dogadasz. Radio X Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Marek z Piaseczna wysłał szefowi wiadomość o raporcie, ale przez autokorektę napisał, że zjada go na śniadanie. Zamiast składa, co skończyło się dość chłodną ciszą w biurze. Więc na tę okazję w Radiu X-Vibe leci The Look zespołu Roxette, bo szef chyba faktycznie zaczął uważniej przyglądać się Markowi.

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

To był Milkshake Kelis w X-Vibe. Wiedziałeś, że Kelis jest wykwalifikowanym szefem kuchni i prowadziła własny program kulinarny? Następne hity dla pokolenia X. A za chwilę wchodzi Sly Fox. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Marek z Pragi przesyła wiadomość dla swojego nocnego wcielenia, które po 4 rano zamawia pizzę z ananasem i szuka sensu życia w zamrażarce. Więc niech ten utwór faktycznie podniesie cię z podłogi, bo w Radiu X Vibe leci teraz Let the Music Lift You Up w wykonaniu Loveland i Rachel McFarlane. Dedykacja od Marka dla jego głodnego nocnego ja.

Tate McRae, You Broke Me First, WX Vibe. Wiedziałeś, że zanim zajęła się muzyką, wygrywała mistrzostwa w tańcu? Następne hity dla pokolenia X, a zaraz potem wjeżdżał Wiz Khalifa. Zostań z radiem.

0: X-Vibe. Nie musisz prosić. My już gramy.
1: Jason.

0: Jazzy on.
1: What? I don't understand.
2: Najpierw Talk Dirty, a teraz Crush. Widać, że twoje życie uczuciowe to albo szybki romans w windzie, albo desperackie czekanie na wiadomość od kogoś, kto nawet nie wie, że istniejesz. No, niezły zjazd. Radio X-Vibe.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

Kiedyś to było, a teraz? Teraz jest Radio X-Vibe i jest lepiej, przynajmniej jeśli chodzi o muzykę. Reszta jest, jaka jest.

0: Znajdą dzień, w którym zgubili szczęście. Może miną się i pójdą w inną stronę. Może tak, może nie.
1: X-Vibe. Jesteś tu. Coś robimy dobrze.

to był Roller Apache 207 w X-Vibe. Wiesz, że ten gość w młodości grał w piłkę w drugiej lidze, zanim zajął się rapem? Następne hity dla pokolenia X, czyli David Guetta i Sia. Już za chwilę. Zostań z radiem X-Vibe.

X-Vibe to radio stworzone dla ludzi, którzy mają serdecznie dość wszystkich rozgadanych prezenterów. Nie martw się, zaraz się zamknę. Nie pytamy, jaką kawę pijesz, po prostu gramy muzykę.

Mamy wiadomość od Krzyśka z Bemowa dla jego żony Agnieszki, która ostatnio przeszła skomplikowaną operację plastyczną twarzy i po zdjęciu opatrunków wygląda zupełnie inaczej, co idealnie podkreśla ten utwór, bo skoro teraz ma dosłownie nową, piękną strukturę kości, to ten numer w Radiu X-Vibe musi polecieć dla niej od męża z One Direction w kawałku What Makes You Beautiful, żeby uczcić to medyczne osiągnięcie.

Słuchacie radia X-Vibe.

Jesteśmy X Vibe. Nie dziękuj.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

To jest Radio X-Vibe. Gramy co chcemy, a jeśli akurat chcemy puścić ten sam numer trzeci raz, to znaczy, że jest dobry, albo po prostu realizator zaspał.

Śpiewanie w shower to jedyny sposób, żeby nie słyszeć własnego płaczu. Ale zaraz wjeżdża Happy Station 7 Radio Edit, więc może jednak ogarnij się i przestań dramatyzować. Radio X Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Irena ze szturów tutaj. Zakuwam do egzaminu certyfikującego i już mi mózg paruje, więc może puścicie live od Desri, żeby jakoś dotrwać do końca na falach Radia X.

0: to był Ray of Light Madonny w X-Vibe. Wiedziałeś, że ona kiedyś pracowała w Dunkin' Donuts, ale zwolnili ją, bo przez przypadek oblała klienta Jemel z pączka? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę Ariana Grande i Mac Miller. Zostań z radiem X-Vibe.
1: What we gotta do right here is go

0: ungdomstid.
1: Da jeg var ungdomstid.
0: Veldig pent.
1: Takk.
2: Zero zbędnej energii. Po prostu muzyka, której nie musisz się wstydzić. Słuchaj.

0: Radio X-Vibe. Gramy lepiej niż magnetofon Kasprzeka z wciągniętą taśmą.
1: Hakuna Matata. Tu bez nerwy.
2: Hakuna Matata.

0: da haben wir den Dumm-Dumm-Stien.
1: Da jäber den Dumm-Dumm-Stien.

To był T.I. i Live Your Life w X-Vibe. Wiedziałeś, że T.I. w młodości dorabiał jako dealer, zanim na poważnie zajął się rapem? Następne hity dla pokolenia X. A teraz Sash. Zostań z radiem X-Vibe.

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

Marek z trzeciego piętra przesyła wiadomość dla sąsiada z naprzeciwka, który znowu zajął 1,5 miejsca na parkingu, więc w ramach edukacji o instynktach drapieżnika posłuchaj Animal od Miki Snow w radiu X-Vibe, bo przecież wiadomo, że każdy ma w sobie trochę zwierzęcia, zwłaszcza gdy chodzi o ciasną kopertę.

To jest Radio X-Vibe. Nie mówimy Ci, jak żyć. Nie mówimy Ci, na kogo głosować. Mówimy Ci tylko, że zaraz będzie kolejny świetny numer. To chyba uczciwy układ.

skoro semilasiną walę i rzucasz mnie jak śmiecia, to chyba czas na Deuces. Dzięki, że chociaż muzyka nie jest tak toksyczna jak twój ostatni związek.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

X-Vibe. To jest radio na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co my robimy tym radiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy, to nasze.

To była Final Song, czyli czas pożegnać resztki godności, bo zaraz wjeżdża Amore Disperato. Jeśli to nie jest przepis na totalną katastrofę, to nie wiem co jest. Radio X Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Bogdan z tej strony, z Elbląga. No, ciężko się żyje w tej rozłące, więc może puśćcie mi Too Sweet od Lone Tusker, bo to radio X-Vibe to jedyne, co mnie tu jeszcze trzyma przy życiu.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty. Vex Vibe.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Najpierw Minute, a teraz Fred Come to Bed, czyli od toksycznej kłótni do rozpaczliwego wołania o pomoc w sypialni. Wybacz, ale twój gust muzyczny jest równie chaotyczny co moje życie. Radio X.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X. Wa.

Marek z Piasieczna przesyła wiadomość do tego wirtualnego oszusta od rzekomych paczek, które dostaje codziennie częściej niż rachunki za prąd, dedykując mu Forever Not Yours zespołu AHA. Bo skoro ta paczka nigdy nie dotarła, to faktycznie nie jest moja. A w Radiu X-Vibe pożegnamy się tym kawałkiem, który Marek wysłał dla swojego natrętnego kuriera widmo.

POX Vibe, bo ktoś musi wam umilić stanie w kolejce po odbiór paczki z Allegro. A teraz utwór, który pamiętają nawet ci, co nie pamiętają, gdzie zostawili klucze.

To był Old Love Erika Claptona w X-Vibe. Wiedziałeś, że Clapton w dzieciństwie był tak nieśmiały, że wstydził się nawet patrzeć ludziom w oczy? Następne hity dla pokolenia X. A teraz Moloko, Boris Dlugosz i Michael Lang. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Radio X-Vibe.
1: Wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie. Włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

0: Muzyka dla ludzi, którzy wiedzą, że nie wszystko w życiu jest super. X-Vibe. Gramy dalej.
1: I throw you off?
2: Nope.
1: Didn't think so.

słuchaj, Halina z Pup tutaj, musisz mi to puścić, bo po tej katastrofie z indykiem w święto dziękczynienia, gdy pies zjadł wszystko z podłogi, po prostu muszę usłyszeć High Society Girl 2008 Remaster od Laidback, żeby jakoś przeżyć ten chaos w Radio X Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

0: nothing, so there's nothing to regret. Other than this awful kick drum pounding in my head.
1: To było Escapism od Ray i Zero 70 Shake w X-Vibe. Wiedziałeś, że Ray napisała swój pierwszy tekst, gdy miała zaledwie 10 lat? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę Maroon 5. Zostań w radiu X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

nie słuchasz X-Vibe, to tak jakbyś oglądał Czterech Pancernych bez Szarika. Archie, baby. Yeah, yeah.

0: y'all talking about?
1: You know what? I don't even care. I need a photo with Drake because my Instagram is weak as fuck.
0: What are you talking about?
2: I'm just being real. My shit, look.
3: Najpierw In My Feelings o płakaniu w poduszkę, a teraz Run It. Bo przecież ucieczka przed własną emocjonalną traumą to jedyny zdrowy wybór. Żyj z tym w Radiu X-Vibe.

Radio X. Vibe. Muzyka, która nie potrzebuje twojej opinii. Słuchaj dalej. Baby squirrel use a sexy motherfucker.

Byłeś wide awake, ale patrząc na to, co zaraz poleci, to był błąd. Czas na Insanity, czyli idealny soundtrack do twojego nieudanego życia. Słuchasz radia X-Vibe.

to znowu my, Radio X-Vibe. Tak jak obiecaliśmy, zero konkursów, w których coś wygrywacie za odpowiedź na pytanie, ile wynosi pierwiastek z 9. Zamiast tego muzyka. Co za niespodzianka.

0: To był Your Love 9PM od ATB, Topika i A7S w X-Vibe. Wiedziałeś, że ATB zaczynał karierę w zespole Sequential One, grając coś zupełnie innego? Następne hity dla pokolenia X, a zaraz wjeżdża Fete Zbrot. Zostań z radiem X-Vibe.
1: Внимание, дамы и господа, через несколько секунд выйдут на сцену Шмулемете. Слабонервных, беременных и детей просим удалиться из зала. Остальные плечи на пол и задержать дыхание.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Radio X-Vibe. Gramy tak, żeby sąsiad pomyślał, że masz lepszy gust muzyczny od niego. No bo masz. No chyba, że właśnie przełączyłeś.

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość do kierowcy srebrnego kombi, który 3 lata temu zajechał mu drogę na światłach. Co do dzisiaj pamiętam, bo wylałem wtedy na siebie gorącą kawę. Więc dedykuję ci utwór Slide, czyli poślizg, żebyś wreszcie poczuł to, co ja wtedy na moich spodniach. A wszystko to w radiu X-Vibe przy dźwiękach Slide w wykonaniu Calvina Harrisa, Franka Oceana i Migos dla tamtego gościa. Od Marka.

yeah. Shine on all your nights like this.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Story of My Life to w sumie niezła telenowela, ale po niej czas na Sea of Love, czyli utonięcie w luksrze, którego nikt nie prosił. Nie pytaj, po prostu to przetrwaj. Radio X-Vibe.

Słuchaj, Mieczysław z tej strony ze zgonu. Muszę po prostu wydrzeć się na całe gardło, bo mnie zaraz szlak trafi. Puść mi szybko, no. Die Fantastischen Vier i to ich Einfach Sein, bo tylko to mnie uratuje przed wybuchem w tym Radio X-Vibe.

0: Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to albo nie.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

To był Cola od Camel Fat i Elderbrook w X-Vibe. Czy wiesz, że Elderbrook tak naprawdę nazywa się Alexander Kotz i zanim zaczął tworzyć elektronikę, grał w zespole indie rockowym? To tylko początek, bo mamy następne hity dla pokolenia X. Zaraz wjedzie Fancy, więc zostań z radiem X-Vibe.

Marek z Pragi pisze, że dedykuje to swojej teściowej, która w końcu zrozumiała, że nie można bezkarnie kraść prądu od sąsiadów, bo przecież wszyscy wiemy, że ten numer to hymn o policyjnej obławie na złodziei energii. Lecimy z tematem w Radiu X, w Vibe, propaganda, Highway to Hell. Dla teściowej od Marka, niech ten prąd już zawsze płynie prosto do licznika, bez żadnych niespodzianek na rachunku.

wszyscy mieli tańczyć do Gonna Make You Sweat, ale po trzeciej minucie wysiłku fizycznego masz dość życia. No i proszę, Let You Down idealnie pasuje do twojej kondycji. Radio X-Vibe.

0: X-Vibe. Radio takie trochę inne.
1: Godzina 18 na zegarze. Przy mikrofonie Aleksandra Drogokupiec. Witam Was po całym tygodniu. W sumie dla jednych tydzień pracowity, może dla drugich wakacyjny, kto wie, ale na pewno gorący, tak jak gorąca muzyka w audycji Dźwięki z taśmy, której Was witam dzisiaj. Zapis różnorodny, eksperymentalnie, też będzie eksperymentalnie. Ja zawsze mówię, Jezu, jak ten czas w ogóle szybko leci do przodu. Ja bardzo się cieszę, bo ja bardzo lubię przygotowywać zawsze playlisty na te audycje. Chociaż nie wiem, co ja bardziej lubię robić, przygotowywać i puszczać muzykę, czy mówić do mikrofonu, bo to chyba już jest moja ta mocna strona i zawsze czekam, aż mogę coś powiedzieć, bo po prostu lubię dzielić się ciekawostkami i dobrą muzyką. I myślę, że to jest ta chyba moja mocniejsza strona, ale zależy mi, żeby ta muzyka była jak najlepsza i zależy mi na tym, żeby było zawsze wszystko jak najlepiej i żeby każda osoba się uśmiechnęła od dobrej muzyki, bo ta energia jest najważniejsza muzyczna w Radio X-Vibe, no bo o to chodzi, bo my zawsze puszczamy muzykę, która ma Was wywoływać dobrą energię. A dzisiaj eksperymentalnie trochę przez to, że dzisiaj trochę muzyki eksperymentalnej połączonej z popem i z muzyką elektroniczną, ale też może innymi trochę gatunkami, no bo muzyka, jak słyszycie, eksperymentalna, rządzi się swoimi prawami i ta wolność w tworzeniu tej muzyki oczywiście bardziej jest gwarantowana. No tak krótko Wam powiem, o co chodzi, bo dla jednych może być to coś normalnego, a dla drugich może być to coś dziwnego, albo pierwszy raz słyszą ten gatunek może, a to może bardziej jakaś taka myśl na tworzenie muzyki. No muzyka eksperymentalna to bardzo jest szeroka kategoria muzyki, której głównym celem jest właśnie poszukiwanie nowych sposobów tworzenia i odbierania dźwięku, zamiast trzymania się właśnie ustalonych reguł gatunku. No bo tak załóżmy sobie, że jest osoba, która jest po prostu zamknięta w jednej szufladce i nikt jej nie pozwala tworzyć innych rzeczy. Jest to brak jakiejkolwiek wolności takiej artystycznej. No i w praktyce oznacza to, że kompozytorzy różni i wykonawcy eksperymentują i z formą, i z instrumentami, z technikami, i z wszystkim po prostu, żeby ta muzyka była jak najbardziej pokręcona. No i to o to chodzi w tym, że nie dość, że nie ma takiej tradycyjnej melodii, czy po prostu takiego standardowego grania tych instrumentów w tle, czy po prostu takiego minimalizmu. Tam chodzi właśnie o abstrakcję, którą słyszymy w tle tej muzyki, w tle, dlatego że mówię, że chodzi mi o takie bardziej pejzaże dźwiękowe, które słyszymy, albo może też czasami szumy, czy dźwięk jakiejś burzy w piosenkach. To się wszystko ze sobą łączy. I najlepsze jest to, że muzyka eksperymentalna nie jest takim właśnie zwykłym gatunkiem w takim sensie jak rock, czy jazz, czy hip-hop. To jest raczej sposób właśnie myślenia o muzyce. To jest sposób myślenia. I artyści właśnie mogą w ten sposób eksperymentować w ramach właśnie muzyki, czy elektronicznej, czy klasycznej, czy popowej. No a o to chodzi, żeby twórcy właśnie takiej muzyki mogli odkrywać nowe brzmienia, czy po prostu wywoływać emocje w słuchaczach. No i wykorzystywać też nowe technologie, które teraz po to są, żeby je wykorzystywać do własnej muzyki i do tworzenia. No i pierwszą taką właśnie już dochodzę do tego artysty tutaj, żeby Wam puścić, bo nie chcę aż tak wchodzić głęboko w tą muzykę eksperymentalną, bo najważniejsze są tutaj dzisiaj dźwięki. Dźwięki i klimat tej audycji. I dla mnie dzisiaj najważniejsze jest to, żebyście odebrali to bardziej jako dźwięk, a nie przesłanie i tekst, bo o to chodzi w muzyce eksperymentalnej. I pierwsza artystka, którą usłyszycie, jest nią Grimes. Dla jednych może być znana, dla niektórych nie. Taka ciekawostka, dosyć zabawna dla mnie, że to jest była kobieta Ilona Muska, tak, dwie inne różne osobowości, a jednak byli ze sobą, no, z jakiejś przyczyny już ze sobą nie są, ale to był taki mały w sumie żartik sytuacyjny i taka ciekawostka. Grimes jest artystką bardzo taką ciekawą. Może ktoś kojarzy piosenkę 4AM. Jest to bardzo futurystyczna piosenka. Jedna w sumie z takich ulubionych scen Grimes jest tam właśnie w tej piosence i w teledysku skomponowana właśnie. I uwaga, pochodzi z bollywoodzkiego filmu Bajrao Mastani. I opowiada o takiej właśnie zakazanej miłości i o to chodzi właśnie w tej piosence, ale też przedstawiony jest w niej klimat science fiction i cyberpunka. I jak tu są jacyś fani właśnie cyberpunka, no to będą wiedzieli, że głos, który jest jakby w tej piosence, może w tej piosence, głos, który jest przypisany do wizerunku postaci Lizzie Weezy z Cyberpunka 2077, jest właśnie głosem Grimes, która wykonała 4AM właśnie podczas The Game Awards 2019, bo tam właśnie promowana została ta gra. I jeszcze tak dodam, że artystka określiła ten utwór jako fanart do filmu właśnie inspirowany postacią Mastani. Ona bardzo często właśnie czerpie taką inspirację, motywy z muzyki Bollywood, co nadaje wyjątkowe brzmienie. Ja się trochę utożsamiam z nią, bo ona bardzo lubi takie właśnie indyjskie też gdzieś tam klimaty. Ja też bardzo lubię trochę może właśnie przez Azję po Indie, bo to tak te właśnie takie style się mieszają, więc utożsamiam się w ogóle ze stylem takiej właśnie Grimes. I to jest właśnie fajne, że i Bollywood może być połączony z muzyką elektroniczną. Czemu nie? Można? Można. To tak jak się mówi, że w miłości przeciwieństwa się przyciągają, no to dlaczego nie może się Bollywood z elektroniką mieszać? No to właśnie mamy odpowiedź. A więc nie zatrzymuję was, bo rozgadaliśmy się tutaj przez 7 minut, a teraz 3 minuty dobrej muzyki i zaczynamy swoją dzisiaj audycję dwugodzinną od Grimes 4AM, muzyką eksperymentalną.

0: X-Vibe. Radio po swojemu.
1: To jest cudowna piosenka, przynajmniej dla mnie, jak słyszę po prostu łączenie bollywoodzkich klimatów z jak nie. I jest to utwór, który właśnie jest takim przykładem muzyki eksperymentalnej. Oczywiście przed nami jeszcze dużo różnych utworów, które się różnią, ale jednak jest w nich bardzo dużo takiej różnorodności i połączenia pewnych gatunków, ale też wykorzystania różnych dźwięków po to, żeby stworzyć z tego coś takiego różnorodnego. A teraz kolejna artystka, też tym razem kobiecy głos, który można powiedzieć jest takim głosem też zbliżonym do takiej barwy, która pasuje do muzyki eksperymentalnej, ale nie jest tym głosem Grimes, bo Grimes jest naprawdę no taka nietypowa, jeśli chodzi o nawet sam swój głos, nie tylko o muzykę. No i Magdalena Bay jest artystką też właśnie z takiej muzyki bardzo nietuzinkowej. I ona nawet też nagrywała razem z Grimes, ale no niestety nie puszczę tego remiksu dzisiaj, bo stwierdziłam, że chcę pokazać jej samą twórczość i sam głos, żebyście porównali sobie. No i utwór Image, tak mylone często z Imagine, a to nie jest to, opowiada o pragnieniu stworzenia lepszej wersji samego siebie i trochę też o takim wyidealizowanym wizerunku, który można na przykład porównać do wizerunku często instagramowego, gdzie wszyscy są idealni, a tak naprawdę nie są idealni. To może być taka piosenka nawet jako taka nawiązująca do tego właśnie, jak wszystko w internecie wygląda idealnie, a tak nie jest. I to jest utwór, który właśnie Magdalena opisała żartobliwie słowami: zamknij oczy i wyobraź sobie zupełnie nową, lepszą wersję siebie. No i poczekaj 22 minuty. Otwórz oczy, poznaj swój nowy wizerunek. I to jest nawiązanie do motywu przemiany, który przewija się właśnie przez cały jej album, który się nazywa Imaginal Disc z 2022 roku. Polecam słuchać, ale wybrałam jednak właśnie tą piosenkę, bo jest bardzo ciekawa, jeśli chodzi o warstwę taką dźwiękową. I po prostu przysłuchajcie jej i wczujcie się właśnie w te dźwięki, które są naprawdę takie ciekawe, charakterystyczne i różnorodne po prostu. I o to chodzi właśnie w tym wszystkim. Więc zapraszam do słuchania.

0: Radio, muzyka, X-Vibe. Koniec wiadomości.
1: Usłyszeliście drugi utwór, tym razem Magdaleny. Nie Marii, ale też Magdaleny i naprawdę był tak samo dobry jak utwór Grimes i można powiedzieć, że nawet te damskie głosy kobiece są do siebie podobne. I żeby nie było. Dzisiaj nie tylko same kobiety tu będą dominować w tej audycji, ale też oczywiście męskie głosy usłyszycie. Ale po prostu zestawiłam dzisiaj damskie głosy na początku audycji, ponieważ one, tak jak mówię, są do siebie podobne, bo w tej muzyce eksperymentalnej, skoro dużo osób ze sobą łączy różne gatunki, to można właśnie się zjednoczyć w tej muzyce, czyli ci artyści jakoś jednoczą się. I nawet tak jak mówiłam wam, Magdalena nagrała remix również z Grimes, którego wam nie puściłam, ale polecam sobie później puścić. No tak, jesteśmy już po dwóch naprawdę kosmicznych piosenkach. Ja zachęcam was do podzielenia się też swoimi opiniami muzycznymi, a może tym, czy muzyka, którą dzisiaj słuchacie, jest dla was interesująca. Może jakieś macie też swoje własne inspiracje, które chcecie wyrzucić, no to możecie pomarudzić w kąciku marudzenia na naszej głównej stronie Radia X-Vibe. No jak zjedziecie na dwór, to będzie taki właśnie fajny, jak my to mówimy, kącik marudzenia, gdzie możecie wyrzucać wszystko, co prawie wszystko, co chcecie. A my przechodzimy do kolejnej artystki FKA Twigs. To jest taka, oj, tu naprawdę nietuzinkowa artystka muzyczna. O nie, przepraszam, dobra, tu jednak kolejna poleci. Coś mi się dzisiaj poplątało. Tak bardzo lubię FKA Twigs, że niestety obraziłam tu Kelly Lee Owens, która teraz będzie śpiewać jako trzecia osoba z piosenką Melt, a to jest utwór, oj, naprawdę taki z przytupem moim zdaniem, bo jak usłyszycie, to ma w sobie takich trochę basów albo techno, a ja bardzo lubię techno, bo oprócz tych fajnych retro lat 80. czy 90. to techno czy ta muzyka elektroniczna też u mnie bardzo góruje na playlistach. A tym bardziej, że możecie być zdziwieni, ale niektórych ludzi techno uspokaja, mimo tego, że jest naprawdę takie z przytupem, to jest to coś, co właśnie reguluje gdzieś tam nasze właśnie emocje i powoduje taki relaks, kiedy słuchamy techno. Nawet kiedyś wam puszczałam piosenkę Children Roberta Milesa i tam wam wspominałam, że ta piosenka jest taką muzyką bardzo taką trochę transową bardziej i jest taką głośną, ale okazało się, że Robert Miles są właśnie ludziom po takich właśnie imprezach po to, żeby oni po tych rejwach sobie odpoczęli do tej muzyki. A ta muzyka też była taka właśnie taka donośna. I to nie jest tak, że każda muzyka, wiecie, taka powolna, nie wszyscy muszą słuchać Vivaldiego, żeby odpoczywać, o, powiem w ten sposób, albo Mozarta. To nie tak działa. Melt, utwór właśnie Kelly Lee Owens, którą usłyszycie, jest o kryzysie klimatycznym, a konkretnie o topnieniu lodowców i zmianach zachodzących na Ziemi. No to jest ciekawy, energetyczny, klubowy banger, bo niesie ważny przekaz ekologiczny, co jest też fajne, że ona naprawdę nie dość, że tutaj dźwiękami się bawi, no to jeszcze się bawi tym przekazem. I w produkcji wykorzystała nagrania, uwaga, topniejącego lodowca oraz odgłosy jazdy na łyżwach po lodzie, łącząc naturalne dźwięki z mocnym techno. Rozumiecie to, że właśnie można stworzyć dźwięki z różnych czynności, które uprawiamy na co dzień i stworzyć z tego muzykę. I właśnie to jest takie intrygujące w tej muzyce eksperymentalnej, czyli topniejący lodowiec, odgłosy jazd na łyżwach po lodzie, no i mocne techno. I to jest właśnie Kelly Lee Owens. Jak ja mogłam ją pominąć przed chwilą? No i to jest rok wydania 2020 jako pierwszy singiel zapowiadający właśnie album, który się nazywa Inner Song. I ciekawostkowo jeszcze wam powiem, że roboczy tytuł utworu brzmiał Bang, ale jest Melt, więc no niby podobne, a jednak trochę w inną stronę, jeszcze z wykrzyknikiem. No bo w późniejszym czasie właśnie Kelly wyjaśniła, że najpierw powstał potężny beat, a później była taka, jakby można powiedzieć, sytuacja, że Kelly świadomie wplotła w niego przesłanie o zmianach klimatu, pozwalając naturze przemówić własnym głosem poprzez właśnie wykorzystanie nagrania terenowego takiego właśnie. Więc posłuchajcie, jak jazda na łyżwach i topniejący lodowiec wpływa na naszą ekologię.

0: X-Vibe nie pyta, tylko gra.
1: Domyślam się, że teraz każda osoba słuchająca tej piosenki wyobraziła sobie jazdę na łyżwach po lodzie. Bo naprawdę to jest piosenka pojechana pod względem gatunkowym, a o to chodziło, tak, o to chodziło właśnie w tym eksperymencie muzycznym, powiem tak. I no, doskonały taki zmysł artystyczny, jeśli chodzi o Kaylee Owens i pomysły na tworzenie muzyki. A teraz w końcu FK Twigs, którą już dzisiaj przedstawiłam i przedstawiam wam drugi raz, artystkę nietuzinkową, która nawet niedawno miała koncert w Berlinie z piosenką bardzo taką, nie powiem, że pozytywną, no bo ja, tak jak mówiłam, tekst nie zawsze idzie razem z muzyką. Także Puppy Pacify to jest piosenka taka bardzo, można powiedzieć, mniej pozytywna, bo o toksycznej jakiejś takiej właśnie relacji między osobami. No i narratorka pragnie, by partner w końcu określił swoje uczucia. Clarify or love. Clarify or love to jest właśnie tam fragment tekstu, ale jednocześnie pozostaje uwikłana w zależność i fascynację. Utwór bada taką cienką granicę właśnie między intymnością, obsesją, a nierównowagą sił w związkach międzyludzkich. A jak wiemy, no, artyści często jakieś takie swoje zmagania życiowe, albo w ogóle też po prostu po jakichś związkach często piszą piosenki. Ja w ogóle słyszałam taką ciekawostkę nawet, że najlepsze piosenki artystom wychodzą, jak mają złamane serce. Więc może akurat właśnie FK Twigs wtedy miała, dlatego napisała tą piosenkę w 2013 roku, kiedy właśnie wyszedł singiel razem z teledyskiem. I ciekawostka. Kontrowersyjny teledysk został wyreżyserowany przez FK Twigs i Toma Berda przedstawia mężczyznę wkładającego palce do ust artystki ogólnie. Tak, jest to dziwne, no ale tak to wyglądało, więc tak wam mówię. I Twigs wyjaśnia później, że scena jest metaforą związku, w którym nie mogła wyrażać swoich uczuć, ponieważ partner ją uciszał. Więc to jest trochę taka pokazana ta gorsza strona, w jakiej są gdzieś kobiety postawione zdominowanym przez mężczyzn w świecie. No tak tutaj przedstawiła w tej piosence właśnie FK Twigs. No i o takiej bardziej przemocowej stronie w relacji. Ja nie mówię, że tutaj to jest takie ogólne, bo nie chcę tu generalizować, ale po prostu mówię o tym, jak często bywa i jak jest, i jak właśnie kobiety próbują w ten sposób gdzieś tam oczyścić wokół siebie wszystko, co było złe. No i Pacify, Puppy Pacify był jednym z pierwszych utworów, przy których AK Twig współpracowała z Arką, też to jest artystka, dzisiaj jej nie usłyszycie, ale bardzo ma podobne brzmienia, też eksperymentalne, ale bardziej mroczne. Dobra. To teraz w takim razie was nie zatrzymuję, bo tutaj o FK Twigs można mówić. Dodam jeszcze, że ma bardzo ciekawą urodę, ale można sobie to sprawdzić po audycji. Zapraszam was do słuchania.

0: X-Vibe. Nie musisz prosić, my już gramy.
1: Uwielbiam głos FK Twigs, bardzo jest zmysłowy, taki naprawdę też momentami kojący. I nawet jak ona zrobi mroczną muzykę, to ona potrafi mrok z takim światłem połączyć, co jest fajne i pokazuje wiele złożoności na tym świecie i w ogóle tego, co się dzieje dookoła. I dzisiaj powiem wam tak, no dobra, powiem wam, zdradzę wam już wam zdradzę, nie będę was trzymać w niepewności, że FK Twigs jeszcze dzisiaj się pojawi w tej audycji, bo stwierdziłam, że ma tak nieziemsko zmysłowy głos, że jeszcze dzisiaj ją usłyszycie w audycji, bo te dźwięki mają być przyjemne dla uszu, a nie na odwrót. Dzisiaj trochę taka kąpiel muzyczna, powiedziałabym. Nie medytacyjna, bo tak jak powiedziałam, muzyka nie musi być cicha, żeby była taka właśnie uspokajająca, a właśnie nawet takie techno, czy muzyka eksperymentalna, czy elektroniczna ma działać na was tak po prostu energetycznie. A teraz gotowi na muzykę bardziej z przytupem. Zbliżamy się do godziny 19, więc fajnie troszeczkę tak pobudzić swoje ciało, swój umysł i trochę bardziej wejść z takim przytupem w koniec, w pierwszą godzinę audycji. Tak, jesteśmy bardziej ku końcowi tej pierwszej godziny. Po to, żeby wejść w drugą godzinę i nie zasnąć. No, Berghain to jest utwór, który został stworzony przez kilku artystów, w tym Rosalia, Birk, Eve Tumor, Conrad Taylor. Oni stworzyli razem ten remix i jest piosenka, która nie jest remiksem, ale stwierdziłam, że tak dobry jest ten remix, że ja muszę go dzisiaj puścić, bo czasami lubię bardziej remiksy, jak są naprawdę dobre. A odkryłam go właśnie robiąc tą playkę na audycję właśnie dzisiejszą, więc stwierdziłam, że no nie mogę popuścić tego, że jak ja coś znajdę już takiego, co wpadnie mi w ucho, to chcę się tym podzielić jak najszybciej. Więc działam i działam właśnie wam tutaj z tym, żeby wam puścić dzisiaj jako piosenkę moją taką odkrywczą w tym tygodniu. Odkrywka tygodnia, jakbym powiedziała. I remix zachowuje temat oryginalnego właśnie, tak jak mówiłam, utworu Berghain, intensywnego pożądania, takiej wolności, przemiany, zatracania się w muzyce. Za chwilę się zatracicie. Ja wam obiecuję, że zatracicie się zaraz w tej piosence. I tytuł nawiązuje do legendarnego, tak powiem wam, berlińskiego klubu Berghain. Tak, właśnie Berghain to jest klub berliński, który staje się symbolem miejsca, gdzie zacierają się granice między ciałem, emocjami i trochę też takim duchowym doświadczeniem, bo właśnie podczas słuchania takiej muzyki bardzo ona wpływa na ludzkie emocje, w ogóle też na taką duchowość. I Conrad Taylor, który współpracuje razem z tutaj wszystkimi artystami w tej piosence, przenosi właśnie tę historię w stronę surowego, rejwowego techno, nadającej bardziej taneczny i industrialny charakter. I właśnie dzięki Conradowi słyszymy ten cudowny remix. Więc jeszcze wam powiem, że został wydany niedawno, bo 6 marca 2020.

0: Słuchacie radia X-Vibe.
1: Mówiłam, że będzie taka trochę łupanka i była, ale to właśnie o to chodzi, że czasami, żeby było trochę takiego rollercoasteru w tej audycji, żeby nie było zbyt nudno, żeby z fajnego techno przejść w coś jeszcze innego i innego i innego. A teraz przejdziemy może w końcu do męskich głosów, bo nie wiem, czy są tutaj na antenie jacyś mężczyźni w tym momencie, czy ktoś słucha, kto jest płci męskiej, ale nawet jeśli są też tu same kobiety, no to to też dla kobiet. Teraz tym razem męski głos w końcu, bo też tak jak obiecałam będzie. Dzisiaj to równouprawnienie w audycji. No i Jamie XX tym razem, którego już miałam przyjemność puszczać w niejednej audycji, bo uwielbiam jego muzykę, którą tworzy. I wybrałam taki kawałek bardziej właśnie eksperymentalny, bo u niego to naprawdę też jest bardzo różnie. Utwór Gash jest niemal w całości oparty na powtarzających się frazach i atmosferze, a nie klasycznej narracji. No i Jamie XX postanowił, że pozostawi tekst celowo otwarty na interpretację, czyli nie wiemy za bardzo, o co chodzi. My mamy sobie sami dopowiadać historię. I ten utwór wywołuje właśnie takie poczucie zachwytu, ale też dezorientacji i euforii, oddając emocje właśnie związane z muzyką klubową. I moment, gdy dźwięk mówi więcej niż słowa. Tak jak dzisiejsza audycja. Ona ma być nastawiona na bardziej na dźwięk, a nie słowa. Tak jak dźwięk tych dzisiejszych łyżw. No, sam tytuł Gash jest angielskim okrzykiem zdziwienia lub niedowierzenia, więc to jest coś, co my mamy sobie sami interpretować. I ciekawostkowo, teledysk do Gash był wyreżyserowany przez Romaina Gavrasa i został nakręcony w chińskim mieście z udziałem około, 400 statystów. To jest szok, żeby 400 statystów wziąć do tego. Ale bardzo dobrze, bo ten teledysk naprawdę robi duże wrażenie, jak się go obejrzy. No bo co to jest? Jakby 5 osób było, to nie byłoby takiego dużego wrażenia. Jak widzimy 400 osób z takiego drona, to lepiej wziąć 400 osób i stworzyć coś naprawdę dobrego i no,

jakby to się mówi, ciężka praca popłaca, no i tak widać u Jamiego, że naprawdę zawsze dużo pracy wkłada w swoje różne takie style artystyczne, ale też nie tylko muzykę, ale teledyski właśnie. A więc zapraszam Was do posłuchania pierwszego dzisiaj męskiego głosu Jamiego XX Gosh. Zapraszam do słuchania.

0: Jesteśmy X Vibe. Nie dziękuj.
1: Tak, przed nami to był pierwszy głos męski na antenie dzisiaj. Czy tego głosu było dużo? No właśnie, momentami były te takie dźwięki męskie, ale właśnie o to chodzi, że Jamie bardziej tworzy muzykę niż operuje swoim głosem. Więc tak, słyszeliście dźwięki zrobione przez Jamie'ego. Naprawdę, on naprawdę potrafi stworzyć muzykę, gdzie nie trzeba słyszeć głosu i słów i wczuć się w dźwięki. Tak jak mówiłam i jeszcze powtórzę, że właśnie o to mi chodziło dzisiaj w tej muzyce eksperymentalnej, żebyście się skupili tylko na dźwiękach, bo są takie ciekawe i euforyczne, powiedziałabym. A teraz przechodzimy do kolejnego męskiego głosu. James Blake, Rest of Your Life. Jest to też bardzo ciekawy utwór, bo opowiada o miłości i wspólnej przyszłości. No tak, jest to utwór, oczywiście zapomnę, o czym jest. Dźwięków, że jednak ma swój przekaz. Ale skoro jest coś tutaj, żeby o czymś mówić, więc wam mówię, że zamiast wielkiej deklaracji Blake zadaje proste pytanie. What are you doing the rest of your life? Co zamierzasz robić przez resztę swojego życia? No, to jest pytanie chyba, na które nikt nie zna odpowiedzi, bo życie jest nieprzewidywalne. No i po czym odpowiada, że chciałby spędzić ten czas ukochaną osobą, więc to jest takie, to jest taka odpowiedź, powiedziałabym, bardzo subiektywna, bo nigdy nie wie, czy będzie z tą samą osobą, czy będzie w ogóle z tą osobą. To jest właśnie odpowiedź subiektywna moim zdaniem i bardzo fajnie pokazująca to, że właśnie w tej piosence może być z naszej perspektywy widziana taka nieprzewidywalność życia, ale i tak to pytanie wisi w powietrzu, co zamierzamy robić przez resztę swojego życia, bo to pytanie jest ciekawe, ale odpowiedź na nie jest bardzo trudna. No i powtarzające się frazy no pressure, to właśnie one kontrastują z wagą tego wyznania. Brzmi ono swobodnie, choć dotyczy jednej z najważniejszych decyzji w życiu, to co właśnie mówiłam, najważniejsza decyzja w życiu. To nie jest łatwa odpowiedź i decyzja, tak jak zrobienie tatuażu, który jest do końca życia, tak samo z podjęciem decyzji. W ogóle wam powiem, że ta piosenka też jest dosyć nowa, bo powstała 13 marca 2026 roku, więc jest nowa. Na początku powiem wam, że dla mnie nie jest aż tak fajna, ale dopiero później się rozkręca, więc tą taką niespodziankę dźwiękową James Blake pokazuje właśnie w środku dopiero swojej piosenki. No, ja ją tak odbieram. Nie wiem, jak wy, może wy macie jakieś inne podejście, może wam ta piosenka bardziej się podoba na początku, a później już nie. No właśnie o to chodzi, żeby sobie na własny sposób interpretować. No i powiem wam ciekawostkowo, że jeszcze utwór otwiera się samplem Dusty Springfielda i Blake powiedział w wywiadzie, że wykorzystał go po prostu dlatego, że uwielbia to nagranie. No i dodał też, że piosenka opiera się na mantrycznym, już ten angielski dzisiaj mi się miesza z polskim przez te nasze tutaj wspaniałe tytuły piosenek. Mantrycznym powtarzaniu jednego motywu, który stopniowo nabiera naprawdę emocjonalnej siły. No i jeszcze powiem wam tak, że choć James Blake kojarzony jest głównie z melancholijnymi balladami, to Rest of Your Life wyróżnia się bardziej takim tanecznym, house'owym pulsem, więc to właśnie o to chodzi w tym, żeby płynąć tą muzyką jego, tak jak w muzyce elektronicznej. A więc popłyńcie jak najdalej z piosenką Rest of Your Life, tylko nie podejmujcie jeszcze tej decyzji, która was bardzo będzie dużo kosztować do końca życia, jak Jamesa Blake'a.

0: xvibe.pl i xvibe.pl.
1: No powiem wam, że godzina 19, powiedziałabym czas do miasta, ale tak dzisiaj dobrze słucha mi się tej muzyki, że wolę zostać w domu, tak jak się mówiło w czasach COVID-a, że zostań w domu. To ja jestem raczej osobą aktywną, bardzo lubię robić dużo rzeczy i korzystać z czasu, w ogóle robić dużo różnych fajnych rzeczy. Ale to nie znaczy, że nie lubię słuchać muzyki i dzisiaj właśnie przed audycją słuchałam również i przygotowywałam się, bo tak jak się mówi, każdy dobry, ja powiem w cudzysłowie, dziennikarz powinien mieć jakieś notatki, więc zawsze robię wszystko, żeby się dobrze przygotować do mówienia do mikrofonu. I o tej godzinie 19 czas przejść do znowu kobiecego głosu i do artystki, którą wam dzisiaj jeszcze obiecałam, F. Kate Weeks, czyli no 19 godzina mówi nam o tym, że czas zacząć od zmysłowego głosu, czyli F. Kate Weeks z kolejną piosenką, ale ta piosenka jest bardziej taka wybijająca się, taka z większym takim bitem. You Sexual jest to utwór opowiadający o stanie całkowitej obecności, takiej euforii i też transcendencji, chwili, w której człowiek zatraca gdzieś tam swoje ego i czuje głębokie połączenie z muzyką, ciałem, sztuką lub też drugą osobą, i samo słowo eusexual zostało wymyślone eusexual, przepraszam, tutaj tak przekręciłam słowo, eusexual zostało wymyślone przez F. Kate Weeks, aby opisać uczucie, którego doświadczyła na undergroundowym rave'ie w Pradze w 2022 roku. Więc jeśli ktoś tam był z Polski, albo w ogóle jakaś taka randomowa osoba, to zazdroszczę, jak spotkała tam właśnie F. Kate Weeks. To musiało być naprawdę fajne wydarzenie. I w ogóle taka sytuacja, w której dla nas jest to dziwne, że spotkamy artystę, którego słuchamy na co dzień z zagranicy. Według artystki jest to moment tej jedności, bo to też inspiracji lub innego życia. Co jest dla artystki coś normalnego, bo taka inspiracja jest jak najbardziej dla niej motywująca. Singiel powstał w 2024 roku i eusexual jest już właśnie w trzecim albumie studyjnym F. Kate Weeks. No i jeszcze ciekawostka. Pomysł na cały album narodził się podczas pobytu właśnie, tak jak mówiłam, w Pradze F. Kate Weeks, gdzie nakręciła film The Crow i trafiła wtedy na undergroundowy rave i była pod takim wrażeniem atmosfery ludzi tańczących bez telefonów w ogóle i całkowicie zanurzonych w chwili, że stworzyła nowe słowo eusexual, aby opisać to doświadczenie. Więc to jest doświadczenie tego, że ludzie potrafią się jednak bawić bez tych telefonów i to był ten moment. No, niestety są takie czasy, że ludzie siedzą tylko i scrollują rolki na Instagramie i na różnych portalach. Mniej siebie słuchają przez to, bo siedzą w telefonach. I fajnie, że taką piosenką F. Kate Weeks pokazała, że ludzie potrafią się razem właśnie bawić na takiej imprezie rave'owej, nie używając tych telefonów jednak, bo to jest trochę takie przeciwieństwo tego mniej przyziemnego świata. I dodatkowo jeszcze powiem taką ciekawostkę, że Twigs zdefiniowała eusexual jako stan bycia i szczytu ludzkiego doświadczenia i dla niej to nie odnosi się wyłącznie do seksualności, bo tak brzmi tytuł. Może pojawić się właśnie podczas tańca, stworzenia sztuki czy zakochania, też momentu twórczego lśnienia, ale to jest po prostu eusexual, stan bycia. I teraz właśnie ten stan bycia wy możecie poznać.

0: Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.
1: Usłyszeliście piękny, zmysłowy głos w Kate Weeks już drugi raz dzisiaj, ale trochę z innym utworem, który miał oznaczać nasz ten stan bycia w tej chwili, która była, w tym momencie jak tańczyliśmy, w tym momencie jak byliśmy. Doskonały przekaz, ale te dźwięki były jeszcze lepsze. Nie mam co się przyczepić do tej piosenki i być krytyczna wobec niej, bo jest po prostu piosenką, która nie powinna być krytykowana, bo jest bardzo motywująca, jeszcze przekazująca ludziom jakieś takie wartościowe treści, ludziom, którzy gdzieś tam się za bardzo odklejają i przyklejają się zbyt bardzo do internetu i do telefonów. A teraz przechodzimy do znowu męskiego głosu, tak dzisiaj bardzo tak pływamy między tymi głosami, ale o to chodzi, to jest takie nastawione na to, żeby po prostu ta audycja płynęła dzisiaj z muzyką razem. Właśnie dzisiaj jest taki dzień, kiedy my mamy czuć przepływ takiej fajnej energii muzycznej na podstawie dźwięków eksperymentalnych. Tak, powiedzmy tak, o. Nicolas Jaar z utworem No, który zaraz usłyszycie. Jest to mocno polityczny utwór, bo był inspirowany chilijskim referendum z 1988 roku, w którym obywatele zagłosowali oczywiście na nie, dlatego no, dla dalszych rządów dyktatora Augusto Pinocheta. No i Nicolas Jaar, którego ojciec pochodzi z Chile, wykorzystuje piosenkę jako refleksję nad pamięcią historyczną, a potem już z oporem wobec autorytaryzmu i pytaniem, czy w ogóle lekcje z przeszłości mogą pomóc w walce z niesprawiedliwością również dziś. I mimo tanecznego rytmu utwór niesie poważny polityczny przekaz. Został wydany w 2016 roku. Bardzo też dla mnie jest to fajne, że mimo, że ten utwór no, nie jest jakoś pozytywny pod względem przekazu, ale fajnie, że jest nastawiony na pamięć też o polityce i historii, że to też jest temat, o którym się nie zapomina, że nie śpiewa się tylko o miłości, ale też o ważnych tematach społecznych, bo miłość to nie jest jedyny temat, który warto poruszać w piosenkach. No tutaj widzicie, się pojawia i w damskim głosie i ekologia, i polityka, i miłość, i wszystko, więc dzisiaj mamy mieszaninkę wybuchową tutaj w tej audycji odnośnie do przekazu, a dźwięk robi swoją robotę, bo nie musimy nic w nim interpretować. Ciekawostka taka jest, że na okładce albumu Sirens, sobie możecie teraz sprawdzić nawet, znajduje się praca Alfredo Jaara, ojca Nicolasa, z napisem This is not America. Tak, to jest właśnie słynna instalacja artystyczna kwestionująca utożsamianie słowa Ameryka wyłącznie ze Stanami Zjednoczonymi. No i właśnie okładka doskonale współgra z politycznym charakterem albumu. Tekst No jest w całości po hiszpańsku, więc to będzie taka dzisiaj wyjątkowa nutka, bo będzie więcej nie angielskiego języka, ale hiszpańskiego, który w ogóle jest blisko mojemu sercu. Naprawdę lubię hiszpański, staram się trochę uczyć. Nie jest taki trudny, jak się przysiądzie do niego, ale naprawdę kojący dla uszu język. I Jaar określa utwór jako połączenie historii, surrealizmu, poezji, nie tylko jako wspomnienie chilijskiego referendum, ale też próbę pokazania, że skutki dyktatur i, no i też przemocy niestety politycznej pozostają odczuwalne po ukończeniu. No niestety takie czasy, że nie obejmujemy mocy i jesteśmy dosyć podzielonym, powiem tak, my też społeczeństwem, ale w ogóle świat tak się bardzo dzieli. A więc zapraszam Was na posłuchanie już tej piosenki i wczucie się w ten hiszpański bardziej klimat, ale jest to też muzyka eksperymentalna.

0: Quédate contra el muro. Ponte contra el muro. Anda para allá y cuenta otro. El que a ti te guste. Cuenta un cuento lindo.
1: A ver, mamito, ¿por qué? Pues dicen que te va a volar. Y ahí había
2: X-Vibe. Jesteś tu. Coś robimy dobrze.
3: To był niesamowicie długi utwór, bo prawie 7 minut, blisko 7 minut, jeszcze w języku hiszpańskim, a potem bardzo fajnie było słychać właśnie pod koniec, jak zauważyliście, usłyszeliście, właśnie tam taki eksperyment trochę muzyczny, bo na końcu zaczęło się więcej trochę dziać, więc to jest doskonały właśnie taki moment, w którym takie eksperymentowanie muzyką widać bardzo dobrze. A teraz Sophie. Sophie to jest kolejna artystka, która doskonale pokazuje, jak można się dobrze bawić muzyką i że nie należy się bać eksperymentów. Is it cold in the water? To jest jedna z najbardziej emocjonalnych kompozycji Sophie. No i utwór opowiada o strachu przed wykonaniem skoków w nieznane, w chwili zawieszenia między starym a nowym też życiem i pytanie, czy woda jest zimna. I działa jak metafora lęku przed przemianą. No i nie wiadomo, co czeka po drugiej stronie, ale pozostanie w miejscu również też może być dla nas niefajne. Bo wielu krytyków i słuchaczy interpretuje ten utwór jako refleksję nad transformacją tożsamości i też w tym doświadczeniem takim, w którym właśnie ktoś przemienia się w kogoś innego. No tutaj akurat w tym znaczeniu tutaj mówi o transpłciowości Sophie. Rok wydania 2018, no i album Oil of Every Pears and Insights był debiutanckim albumem studyjnym Sophie. No i taka ciekawostka dla was, bo bardzo lubię ciekawostki i sama powiem wam, że często jak ja robię playlisty, to są momenty, że ja sama dowiaduję się różnych ciekawych rzeczy, co jest też fajne, bo później mogę też nawet przekazać to dalej. I partie wokalne wykonała Cecil Belief w kulminacyjnym momencie utworu przeciąga samogłoskę w słowie cold przez około 12 sekund. No, co się stało jednym z najbardziej charakterystycznych momentów całego albumu. No i właśnie krytycy uznali ten fragment za symbol odwagi wobec nieznanego. Można powiedzieć takie podkreślenie, że do odważnych świat należy. Może coś w tym jest, akurat jeśli chodzi o tą przeciągniętą samogłoskę. A więc posłuchajcie teraz Sophie z piosenką Is It Cold in the Water i wsłuchajcie się w to, jak ładnie można tutaj poprowadzić muzykę. Ale to jest akurat utwór, którym ja tutaj, który wrzuciłam z remiksem z Flume i Eprom, więc będziecie mieli to zremiksowane, bo remiks też fajnie brzmi, więc zapraszam jeszcze raz do słuchania.

0: jest Radio X-Vibe.
1: Była wspaniała podróż dźwiękowa i też zremiksowany ten utwór. I ja uważam, że fajnie jest usłyszeć go w remiksie, że to też jest właśnie w ramach takiej współpracy z innymi artystami i nawet tutaj pokazuje to, że właśnie kilka osób może stworzyć też eksperyment muzyczny. No i Sophie doskonale to pokazała razem z innymi artystami. A teraz posłuchacie zespołu Cocteau Twins z utworem Lorelei. Tak, to jest dosyć taki specyficzny też kawałek. Może jest bardziej mroczny jak ten zespół, ale nadal jest w nim trochę eksperymentu i jest dosyć starszy, bo teraz puszczaliśmy trochę takie kawałki, puszczałam trochę kawałki takie dosyć nowsze różnych artystów, a to jest utwór starszy, bo z 1984 roku i tytuł nawiązuje do postaci z niemieckiej legendy Syreny lub Nimfy, której śpiew zwabiał żeglarzy na skały nad Renem i tak to brzmi bardzo tak nierzeczywistnie, ale tak jest. I piosenka wywołuje wrażenie tajemnicy z jednej strony, z drugiej strony zauroczenie, tęsknoty, piękna, pozostawiając słuchaczowi dużą swobodę interpretacji. No i tak będzie. Będzie to właśnie moment przestrzeni na to, żeby sobie interpretować właśnie na swój sposób ten utwór. I Treasure to jest trzeci album studyjny Cocteau Twins, jedno z najważniejszych wydań w historii dream popu. I taka ciekawostka tutaj jeszcze dla was, że Elizabeth Fraser często śpiewała w sposób przypominający glosolalię, czyli tworzenie fonetycznych, często niezrozumianych słów. Właśnie dzięki temu głos stawał się kolejnym instrumentem, a nie tylko nośnikiem tekstu. To jest bardzo fajne, bo tutaj można bardzo fajnie, zmysłowo zabawić się głosem, wnieść do tej piosenki tajemniczość, trochę mroku, trochę takiego światła do muzyki. To jest też fajne, że Elizabeth często używała tej, jak to ona powiedziała, glosolalii. I to właśnie znaczenie lorei jest bardziej odczuwalne niż takie dosłowne opowiedzenie czegoś. No i ten kawałek jest powszechnie uznawany za najważniejszy utwór tego zespołu. I nawet powiem wam, że Pitchfork umieścił go na 39. miejscu listy 2000 najlepszych piosenek lat 80. Więc 200 chciałam powiedzieć. Podkreślając, że jego hipnotyczną atmosferę i ogromny wpływ też bardzo to wpłynęło na rozwój dream popu. No nie będę przedłużać teraz o tym, ale jak posłuchacie tej piosenki, to zobaczycie, że się różni trochę przez to, że no jest to starszy utwór, a wcześniej słyszeliście nowsze piosenki. Ale to jest też fajny sposób na to, żeby bardziej zaobserwować, jak się zmienia muzyka, jak ci nowi artyści się inspirują też starszymi zespołami, bo taka jest prawda.

0: Słuchacie radia X-Vibe.
1: No powiem wam, że to jest stary dosyć zespół, a słychać w nim damski głos, który powiem wam, że jest bardzo przypominający dzisiejsze kobiece głosy, na przykład FK Twigs. I czy to jest coś dziwnego? Nie, ale widać gdzieś tam inspiracje, które biorą te artystki od innych zespołów. I to nie jest nic złego, bo i tak w tym wszystkim zachowują swój indywidualizm. No, jesteśmy bardzo blisko godziny 20, ale jeszcze nie koniec. Jeszcze nie koniec, a tym razem ktoś nowy, którego jeszcze dzisiaj nie słyszeliście, artysty, a może nie artysty, artystki, Birk, kolejna kobieca, artystyczna odkrywka. I Birk jest też ciekawą postacią, a utwór Mutual Core wykorzystuje tym razem ani nie lodowce, ani żadne inne lodowce, łyżwy chciałam powiedzieć, a wykorzystuje ruchy płyt tektonicznych jako metaforę związku dwojga ludzi, więc widzicie, to jest kolejna dźwiękowa gra, która umożliwia nam interpretowanie muzyki na własny sposób, ale za pomocą dźwięków, a nie za pomocą tekstu. Ale i tak piosenka jest jako metafora związku dwóch ludzi. Birk porównuje relacje dwóch osób do dwóch kontynentów, które przez długi czas pozostają w napięciu, aż w końcu zderzają się i powodują potężną erupcję. Utwór opowiada o konflikcie, o różnicach charakterów ludzi, o nieuknionym momencie konfrontacji, bo w końcu czy 5, czy 10, czy 15, czy 2 lata, czy 4, czy 3, w końcu te dwie osoby i tak się gdzieś spotkają, bo świat jest mały. Nawet nie mówię tutaj, czy w pozytywnym, czy negatywnym sensie, ale po prostu ludzie czasami spotykają ludzi, których nie chcą zobaczyć, albo chcą, to już zależy od nich, ale i tak spotykają, bo jesteśmy na tej małej kuli ziemskiej i musi nadejść ten moment. Dlatego mówię tutaj o nieuniknionym momencie konfrontacji. O, w ten sposób chciałam powiedzieć. Ale też o sile więzi, która istnieje mimo tych napięć wszystkich, bo tak naprawdę tymi napięciami tutaj kieruje coś, co nas otacza, różne podziały polityczne, wojny i wiele innych sytuacji, które gdzieś, czy osób też trzecich. I to jedna z najbardziej jest bezpośrednich piosenek i emocjonalnie piosenek przedstawionych na albumie Biofilia. Wydana w 2011 roku, który utwór znalazł się na albumie Biofilia, tak naprawdę. Jeszcze muszę wam tak ciekawostkowo powiedzieć, że jest wspaniały teledysk wyreżyserowany przez Andrew Thomasa Huanga. Właśnie Birk tam pokazuje tą warstwę wizualną. I Birk i cyfrowe skały stopniowo stapiają się w jedno, aż dochodzi do spektakularnej erupcji przypominającej wybuch wulkanu i właśnie klip zdobył uznanie za połączenie efektów praktycznych i komputerowych i został nominowany do wielu nagród za efekty wizualne. Właśnie to jest świetne, że taki utwór może i nawiązywać do ludzi, do miłości, do nie wiem, nawet różnych tam spięć społecznych, bo tutaj nie jest tak idealnie w tej piosence, tutaj też są napięcia społeczne. I też dźwiękiem pokazywać wiele fajnych rzeczy. No, Mutual Corp zaczyna się spokojnie, ale później widzimy eksplozje, ciężkie industrialne bity i basy. I o to właśnie chodzi, że najpierw cicho, a później rozpalamy ogień. No i jeszcze raz, Birk, Mutual Corp.

0: Radio X-Vibe. Gramy, co chcemy.
1: Birk potrafi naprawdę zdziwić słuchacza przez to, że od spokojnego takiego głosu, spokojnego dźwięku weszliśmy w duże basy. I o to chodziło, żeby zachwycić, bo ona nie podała tu wszystkiego na tacy, tylko dopiero później był wielki taki wybuch, ta eksplozja, o której właśnie mówimy w piosence i bardzo fajnie, metaforycznie dźwiękiem. Właśnie o to chodzi. Dźwiękiem można pokazać pewną sytuację w życiu albo metaforę właśnie jakichś czy relacji społecznych, czy napięć społecznych, nawet nawiązywać do polityki za pomocą dźwięków. I ta muzyka eksperymentalna jest doskonałym sposobem na to, żeby pokazać coś za pomocą dźwięku. Dla mnie to jest złoto. A teraz chcę was wprowadzić na koniec w bardziej takie już większe dźwiękowe klimaty. Mam na myśli to, że już

Już dzisiaj koniec z kobiecymi głosami, a na koniec chciałabym, żeby było więcej takiego właśnie remiksu, bitu i dźwięku. O czym jest Matter Peyton, Mount Kimby z Kingiem Królem. No, jest bardzo taki niejednoznaczny i tajemniczy tytuł, bez powodu. Nie jest w ten sposób skonstruowany. Porusza motywy wyobcowania, trochę rozpadu więzi, utraty tożsamości i próby odnalezienia własnego miejsca i o to właśnie chodzi. I ten tekst i cały tytuł ma wskazywać na to właśnie. I jest zlepkiem różnych słów tajemniczych, te właśnie słowa, frazy. Mają w ten sposób nas tak trochę zastanawiać, powiedzmy. No i utwór powstał w 2013 roku i właśnie zapoczątkował wieloletnią z muzyczną współpracę Mount Kimby z Kingiem Królem, więc z okazji ich współpracy posłuchajcie utworu Mount Kimby Matter Peyton.

0: Radio X-Bike. Gramy, bo możemy.
1: A teraz coś bez słów instrumentalnego, ale jak ktoś zna Floating Points zespół z utworem Bird 400, to wie, że wrócili do bardziej muzyki techno w tej właśnie piosence. Ciekawi? No to zapraszam.

0: Słuchacie radia X-Vibe.
1: Drodzy słuchacze, no docieramy do końca. Dzięki wam wszystkim, którzy byli za wspaniałą podróż po muzyce eksperymentalnej. Zawsze staram się coś nowego do naszego tutaj klimatu w dźwiękach z taśmy dołożyć. I mam nadzieję, że muzyka eksperymentalna zostanie w waszych uszach na długo, albo nawet po audycji. A więc mówiła dzisiaj do was Aleksandra Drogokupiec i mam nadzieję, że wrócicie i że lubicie odkrywać razem ze mną muzykę w dźwiękach z taśmy. A na koniec naszą podróż zamkniemy utworem Angel Angel Echoes, chciałam powiedzieć. Angel Echoes z zespołu Fortet ze współpracą z Caribou. I to jest remix, który dzisiaj ładnie z przytupem zamknie naszą podróż muzyczną, więc słyszymy się za tydzień. Z czym? No to musicie poczekać. Do zobaczenia.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Orkiestry Dente w wykonaniu Haliny Kunickiej. To ten rodzaj nostalgii, który sprawia, że człowiek zaczyna podejrzewać, iż niegdyś świat był nieco bardziej kolorowy i zdecydowanie głośniejszy. Skoro już jesteśmy przy głośnych sprawach, w 1986 roku pewien ambitny naukowiec udowodnił, że dźwięk potrafi przetrwać w próżni, co w sumie wyjaśnia, dlaczego niektóre nudne kawałki męczą nas przez dekady. Na szczęście my stawiamy na konkretne uderzenie, które nie potrzebuje próżni, żeby skutecznie wybudzić cię z wieczornego letargu. Zostawiamy dęciaki w spokoju i przechodzimy do czegoś, co wywołuje zgoła odmienne reakcje niż marszowe tempo. Teraz Lady Gaga i aplauz w Radiu XY.

Bulix Vibe. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego korki w mieście są dokładnie tam, gdzie akurat jedziecie? My też nie, po prostu gramy muzykę.

Marek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej teściowej, bo w końcu po 10 latach musi się nauczyć, że nie wolno przestawiać jego kolekcji kapsli w garażu. W końcu każdy musi się w życiu czegoś nauczyć, nawet ona. A teraz w Radiu X-Vibe The Corgis Everybody's Got to Learn Sometime dla teściowej od Marka.

Sabrina Carpenter właśnie odleciała z tym swoim piórkiem, zostawiając nas w lekkim niedosycie. A przypominam, że w 1994 roku świat oszalał na punkcie boysbandów, które w garniturach śpiewały o miłości tak słodko, że aż zęby bolały od cukru. Wtedy każdy chciał być taki gładki i wyprasowany, co dzisiaj wydaje się lekko absurdalne, bo nikt nie potrafi już tak bezwstydnie czarować głosem jak ci goście. Więc sprawdźmy, czy Boys to Men wciąż działają na zmysły tak skutecznie, jak obiecują w I'll Make Love to You w X5.

Płacisz ZUS? Płacisz za paliwo? Płacisz paragony grozy? Przynajmniej u nas muzyka jest za darmo. I to jaka? Radio X-Vibe.

To był Charlie Puth i Attention w X-Vibe. Czy wiesz, że ten gość w dzieciństwie prawie stracił wzrok w jednym oku przez wypadek z klockiem Lego? To już wszystkie hity dla pokolenia X, a za chwilę wjeżdża Candlebox. Zostań w radiu X-Vibe.

Pamiętacie rok 2000, pierwszy, kiedy to wszyscy wierzyli, że nasze komputery wybuchną przez jedną cyfrę w kalendarzu, a jedynym realnym zagrożeniem była moda na spodnie biodrówki. Dramat. Totalny brak profesjonalizmu w projektowaniu garderoby. W czasie audycji w X-Vibe serwujemy dźwięki, które nie potrzebują cyfrowych poprawek, żeby brzmieć dobrze. Teraz Blind Melon i No Rain w radiu X-Vibe.

0: gentlemen, this is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Formula race on a hot Sunday.
1: X-Vibe. Dostępne wszędzie, bo twoje uszy zasługują na najlepsze.

Jam i ten ich Harley to klasyka, która zawsze przypomina mi, że kiedyś ludzie mieli więcej czasu na proste radości. Podobnie jak w roku 2003, gdy świat zachwycał się pierwszym komercyjnym lotem kosmicznym. A teraz zmęczenie materiału daje o sobie znać, więc pora na trochę spokoju. WX Vibe z iMill oraz Jethro i ich I'm So Tired w radiu X Vibe.

Słuchajcie, ci bracia z Proclaimers musieli mieć naprawdę słabą kondycję, skoro tyle chodzili, a potem jeszcze chcieli się pokładać pod drzwiami. To mnie przypomniało rok 1987, kiedy to pewien Amerykanin zdecydował, że sprzeda swoją duszę na aukcji internetowej za $1 i oczywiście nikt tego nie kupił, bo nawet wtedy ludzie mieli więcej rozumu niż teraz, gdzie niektórzy sprzedają powietrze w słoikach. Więc skoro świat się pomylił, to czas na Patrycję Markowską, która zaraz w Radiu Geeks Vibe wyjaśni wam, jak to jest z tą pomyłką w twoim życiu.

Ronan Keating przekonywał nas, że życie jest jak kolejka górska, ale nawet on nie przewidział, że w roku 1997 pewien Japończyk zaprojektował robota, który miał wyłącznie przewijać kasety magnetofonowe, co było szczytem lenistwa, którego niestety nie da się już powtórzyć. W czasie audycji w Jazz Vibe, gdzie zamiast czekać na przewinięcie, po prostu wchodzimy w klimat, który wymaga szybkiego koktajlu i dużo luzu, więc skoro już wiedzieliście, że życie pędzi, to teraz T-Pain oraz Jung Jok zaserwują wam coś na zgaszenie pragnienia w X Vibe.

Willow. Bega to naprawdę znał sposób na życie, skoro wystarczyło mu kilka imion, aby zapisać się w historii muzyki. A propos historii, w 2009 roku pewien mężczyzna w USA pozwał samego siebie o $50,000, aby wymusić wypłatę z ubezpieczenia. Co jest dowodem na to, że ludzka kreatywność nie ma granic, podobnie jak chęć zapamiętania każdej bliskiej osoby, co znajdziecie w Jigs Vibe w utworze Shouse Won't Forget You.

Pamiętacie rok 2000, pierwszy, kiedy to wszyscy wierzyli, że nasze komputery wybuchną przez jedną cyfrę w kalendarzu, a jedynym realnym zagrożeniem była moda na spodnie biodrówki. Dramat. Totalny brak profesjonalizmu w projektowaniu garderoby. W czasie audycji w X-Vibe serwujemy dźwięki, które nie potrzebują cyfrowych poprawek, żeby brzmieć dobrze. Teraz Blind Melon i No Rain w radiu X-Vibe.

Jam i ten ich Harley to klasyka, która zawsze przypomina mi, że kiedyś ludzie mieli więcej czasu na proste radości. Podobnie jak w roku 2003, gdy świat zachwycał się pierwszym komercyjnym lotem kosmicznym. A teraz zmęczenie materiału daje o sobie znać, więc pora na trochę spokoju. WX Vibe z iMill oraz Jethro i ich I'm So Tired w radiu X Vibe.

Słuchajcie, ci bracia z Proclaimers musieli mieć naprawdę słabą kondycję, skoro tyle chodzili, a potem jeszcze chcieli się pokładać pod drzwiami. To mnie przypomniało rok 1987, kiedy to pewien Amerykanin zdecydował, że sprzeda swoją duszę na aukcji internetowej za $1 i oczywiście nikt tego nie kupił, bo nawet wtedy ludzie mieli więcej rozumu niż teraz, gdzie niektórzy sprzedają powietrze w słoikach. Więc skoro świat się pomylił, to czas na Patrycję Markowską, która zaraz w Radiu Dix Vibe wyjaśni wam, jak to jest z tą pomyłką w twoim życiu.

Ronan Keating przekonywał nas, że życie jest jak kolejka górska, ale nawet on nie przewidział, że w roku 1997 pewien Japończyk zaprojektował robota, który miał wyłącznie przewijać kasety magnetofonowe, co było szczytem lenistwa, którego niestety nie da się już powtórzyć. W czasie audycji w Jazz Vibe, gdzie zamiast czekać na przewinięcie, po prostu wchodzimy w klimat, który wymaga szybkiego koktajlu i dużo luzu, więc skoro już wiedzieliście, że życie pędzi, to teraz. T-Pain oraz Jung Jok zaserwują wam coś na zgaszenie pragnienia w X Vibe. Put the fuck

Tenlow, Bega, to naprawdę znał sposób na życie, skoro wystarczyło mu kilka imion, aby zapisać się w historii muzyki. A propos historii, w 2009 roku pewien mężczyzna w USA pozwał samego siebie o $50,000, aby wymusić wypłatę z ubezpieczenia. Co jest dowodem na to, że ludzka kreatywność nie ma granic, podobnie jak chęć zapamiętania każdej bliskiej osoby, co znajdziecie w Dick's Vibe w utworze Shouse Won't Forget You.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Mandaryna i jej Here I Go Again to dowód na to, że lata 2000 miały swój specyficzny urok, choć wolałbym o tym zapomnieć szybciej niż o egzaminie z matematyki. Skoro mowa o minionych dekadach, warto wspomnieć, że w 1987 roku powstał pierwszy wirus komputerowy atakujący systemy operacyjne, co w sumie wyjaśnia dzisiejszy stan cyfrowego świata. Ta informacja pasuje do wieczornego nastroju jak pięść do oka, ale przynajmniej nie musisz się martwić o zainfekowany sprzęt, słuchając muzyki w radiu X-Vibe. Skoro mamy już za sobą ten muzyczny eksperyment, czas na coś, co faktycznie potrafi rozruszać atmosferę, bez konieczności resetowania systemu. Teraz Tayo Cruz i Dynamite w radiu X-Vibe.

Słuchasz Radia X-Vibe. Mamy więcej dobrych kawałków niż twój szwagier sprawdzonych sposobów na biznes. I w przeciwieństwie do niego, dotrzymujemy słowa.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Dostałem wiadomość od Marka z Ursynowa, który dedykuje ten kawałek żonie, bo w końcu po 10 latach zrozumiała, że na zawsze i na wieczność to nie romantyczna obietnica, tylko prawny zakaz wychodzenia z piwnicy, w której trzymają kolekcję starych słoików. To totalny klasyk o poświęceniu dla dobra domowych przetworów, więc posłuchaj tego z należytą powagą. A teraz w Radiu X-Vibe Wilki na zawsze i na wieczność. Dla żony od Marka.

7 dni w tygodniu to zdecydowanie za dużo jak na ludzką psychikę, zwłaszcza gdy Jungkook z Latto serwują nam taką dawkę optymizmu. W roku 1999 świat oszalał na punkcie butelek, w których rzekomo siedziały dżiny, choć w rzeczywistości w środku znajdowała się tylko popowa desperacja i niezliczone ilości brokatu. Zanim wpadniesz w pułapkę nostalgii, pamiętaj, że w X-Vibe nie oceniamy wyborów życiowych, a jedynie je podkręcamy w rytm Christina Aguilera i Genie in a Bottle w X-Vibe.

był Orchestral Maneuvers in the Dark i Joan of Arc w X-Vibe. Wiedziałeś, że Andy McCluskey z OMD napisał hit Enola Gay w zaledwie godzinę? To następne hity dla pokolenia X, a za chwilę Eminem i Rihanna. Zostań z Radiem

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Za oknem znowu miasto zdycha w oparach neonów, a ty zamiast spać karmisz swój mózg tym radiowym szumem. Więc witaj w Nightmarek, gdzie rzeczywistość jest równie krzywa co stara kaseta w magnetofonie. Pamiętasz rok 1982, kiedy film Poltergeist wszedł do kin i wszyscy srali po gaciach, nie wiedząc, że prawdziwy horror dział się na planie, bo ekipa użyła prawdziwych ludzkich szkieletów zamiast plastikowych rekwizytów, bo były tańsze w zakupie niż sztuczne odpowiedniki, co jest totalnie w stylu Hollywood. Gdzie śmierć to tylko kosztorys. Teraz, kiedy wiesz, że ten beat za twoimi plecami może być równie martwy co scenografia, czas na trochę lekkiego absurdu, czyli Omi i Hula Hoop w AX Vibe.

To jest Radio X-Vibe. Gramy co chcemy, a jeśli akurat chcemy puścić ten sam numer trzeci raz, to znaczy, że jest dobry, albo po prostu realizator zaspał.

Hej, tu Czesława z Nowego Jorku. Ja po prostu utknęłam w tych wszystkich papierach, których nie chce mi się ruszyć. Więc może puścicie dla poprawy humoru Madonna od Bausa, Apache 207 na Radio X Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

północ już dawno za nami, a ty wciąż tkwiesz ten cyfrowym czyszcu, więc czas na Nightmarek, czyli dawkę absurdu w X-Fibie. Pamiętasz rok 1993, kiedy ekipa od filmu Jurassic Park wpadła na genialny pomysł, żeby dźwięk groźnego tyranozaura stworzyć z pisków małego słoniątka i charczenia żółwia podczas seksu. Tak, to właśnie słyszałeś w kinie. Ten majestatyczny drapieżnik to w rzeczywistości żółw z wyraźnym problemem z oddychaniem. Całkiem niezły bit na senne koszmary, co nie? Teraz w X-Fibe serwujemy coś dla ukojenia nerwów po tym technologicznym oszustwie, czyli DAB i ogrodu serca.

Pamiętasz, jak w 1996 roku twórcy filmu Fargo wmówili wszystkim, że to historia autentyczna, choć zmyślili każdy detal dla lepszego efektu. Ludzie łykali to latami jak młode pelikany w czasie audycji, bo prawda jest zazwyczaj nudna i brzydka. W X-Vibe serwujemy tylko ten pierwszy bit, więc teraz Justin Bieber i What Do You Mean w radiu.

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

Marek z Ursynowa wciąż analizuje, czy to krótkie hej w windzie było zaproszeniem na kawę, czy tylko aktem desperackiej uprzejmości. Więc w pełnym obłędzie szukamy dowodów na to, że faktycznie oszalał z miłości. W radiu X Vibe, Beyoncé i Jay-Z, Crazy in Love. Od Marka dla tej jednej jedynej, która pewnie nawet nie wie,

siedząc w tej ciemności, zastanawiam się, czy wiesz, że w 1986 roku, podczas kręcenia filmu Poltergeist 2, młodzi aktorzy zginęli w krótkim odstępie czasu, co dało początek legendzie o klątwie wiszącej nad całą produkcją, bo najwyraźniej użycie prawdziwych ludzkich szkieletów zamiast plastikowych rekwizytów było wybitnie genialnym pomysłem scenografów, kochających realizm aż do grobowej deski. W czasie audycji w X-Vibe zastanawiam się, czy to czysta głupota, czy po prostu brak szacunku do zmarłych, którzy zamiast spoczywać w spokoju, stali się tanim elementem scenografii dla masowej rozrywki. A teraz niech ten dziwny beat poniesie cię dalej, kiedy Master KG oraz Burna Boy i Nomcebo Zikode serwują Jerusalema w X-Vibe.

Dobra, słuchaj. Zanim znowu odpłyniesz w ten swój nocny trans, wiedz, że w 2004 roku w Japonii pewien facet postanowił, że jego ukochana lalka z gumy i silikonu zasługuje na prawdziwe życie, więc zaczął zabierać ją na spacery, do kina i restauracji, traktując kawałek plastiku jak pełnoprawną partnerkę, co było tylko wstępem do dzisiejszego obłędu, w którym ludzie wolą rozmawiać z algorytmami niż z żywym człowiekiem, bo przecież sztuczna inteligencja przynajmniej nie pyta, czemu znowu siedzisz po nocach w X-Vibe i słuchasz tych dziwnych dźwięków. A teraz czas na trochę smutnego miejskiego klimatu, więc Sydney Pollack i PZ w utworze Otwieram wino zaserwują Ci idealny rytm na samotne picie.

1982 roku pewien gość wpadł na pomysł, żeby w filmie Poltergeist użyć prawdziwych ludzkich szkieletów, bo były tańsze niż plastikowe rekwizyty, więc aktorzy w scenie w basenie pływali wśród autentycznych trupów, co w X-Vibe brzmi jak totalny obłęd, ale w tym Nightmare świecie wszystko jest możliwe. Więc teraz We Architects i We Don't Talk Anymore w radiu X-Vibe.